0: Trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.

0: Troje Hot Hit Parádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.